mlada i svobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.